našel, ki nič vprašal in prosil me ni. In obesil je v kamri klobuk na žebel in vedela nisem, kaj bi. Ker se ni sukat znal in ni imel soldov in ovratnik.

0: Svobodni radio Agora.
1: Tu mówi Warszawa, tu radio Warszawa, tu mówi Warszawa.
0: Kraków, Kraków, Kraków.
2: Rok z Poliaki.